Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzimy precz, mam w pije. Wiem, kam si to namierimy. Destiny.